0: na volkswagen.si. Volkswagen.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.